0: dobro spijem, mislim jed, pum, po rami.
1: Koga po dolgim cajti vidim spijet, ma de povej mi kej kusi, ku hre.
0: Hre, hre, hodi čuret.